zaczło się to tak. Roz w szkole ubaw mieli my, siedziałaś w kącie sama. Za srogie bryle, ryży wos i szaty pod kolana. Do tańca żody nie brał cię,

0: latach to zmieniło się. Z Tereską szoł przez miasto, przez cufal kumpli trafił rzech.
1: A ty skąd ta wyczasnął?
0: A ślepia im świeciły się i duś na nia patrzeli. A ją zapytał grzecznie się,
1: co już cię zapomniał?

Na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie gwiazd.

potrafiłbym żyć bez ciebie. Każda chwila traci wtedy smak. To jakby być i nie być jednocześnie. Bo nadajesz sens. Wiem, że nie odejdziesz. To anioły dodają nam skrzydeł, kiedy zapominamy jak latać. Odkąd cię poznałam, moja samotność zaczyna się dwa kroki od ciebie. Dziękuję ci, że jesteś kochana. Tak bardzo dziękuję.

niespodziewanie. Nie pomogą ochronne szczepienia, syropy i witaminy też nie mają żadnego znaczenia.

beczce chce przysiąść. Miasto śpi i latarni jest tysiąc. Jaki sens, gdy dzień mija za dniem? Pieniądz to nie wszystko, ja wiem.

kocham Cię. To niby wyświechtane słowa, a jednak jak głębokie mają znaczenie. Kocham Cię, I love you, ti voglio bene, te quiero. Jeśli wiedziałeś, że ta do słowa te oznaczają miłość.

No i witam bardzo serdecznie wszystkie dzieci na Radiu Larmo. Kochane dzieci, ja was witam, bo dzisiaj macie wielkie, wielkie święto. Dzisiaj jest wasz dzień. Ja nie no, dzień matki, dzień umy, dzień opy, dzień ojca, dzień kota, dzień psa. Jak to wszystkie dni, ale dzisiaj taki fajny dzień mają nasze dzieci. Dzień dziecka dzisiaj jest Derkusie, kochane dzieci. Toż fajnie, że się tu do mnie przyszli, to ja sam coś do was też pogrom pra. No i myślę, że macie gute laune, to znaczy macie dobry humor, kochane dzieci. Macie dobry humor, halo? Ja. No i powiem jeszcze tak, że te dzieci, co nie poradzą pisać, to powiedzcie tym starszym, starszej siostrze albo starszemu bratowi, nie, to może też coś naszkryflać na ten dzień dziecka, coście dostali dzisiaj, jakieś kieszynki, albo nic. No bo jak to było, jak dziecko niegrzeczne, to też przyniesie, dostanie, nie? No, ale liczę, że dzieci na Radiu Larmo wszystkie byli grzeczne, nie? No, toż do tych wszystkich dzieci coś tak ekstra fajnego.

Nie musi to być dużo, pra styknie coś malutkiego, byle ino jest to, że o tych dzieciach się pamięta, a to jest najważniejsze, prawda? Co? Ja tak by o to mógł powiedzieć. Dwa pokolenia, i te starsze, i te młodsze. I już taki fajny koncert tutaj mamy.

A ja tylko już witam pierwszego bajtla za chwileczkę. Taki bajtel przyszedł, mały syneczek, ale okej, wypis nie dostanie, nie.

Ja, moji rostomili, jak to było, pra, co by to za bajtla pili, byli, ja pamiętam, dwie łory żady byli, flaszki byli na kapsle, jak się tak pismo ta flaszka nikiedy, tak otwarła się elegancko ten gaz wylos, nie? I ta tuńszo ryżada była lepsza, tako czerwono, oryżada czerwono. Potem była jeszcze jedna, ale nie wiem jak się, zapomniałem jak się nazywała. Ta była drogsza, ale nie była taką popularna, to znaczy dzieci woleli tatunię. Ja wolę tatunię, ona była jakoś lepsza. A i fachowo, ale była lepsza. Ale jak się nazywała ta drogsza, to ja nie wiem. Ta jedna to była normalna oryżada, nie? Czerwona. No. A ta druga nie wiem. Kulebele, ciekawe, czy jakieś dziecko tutaj z naszego radioka pamięta, jak się ta

Ryżada nazywo, to już dejcie pierum, bo dejcie znać. No bo ja już troszkę starszy, to już zapomliwy, no to już te młodsze dzieci, jak pamiętają, to niech dają znać. A ja tylko jeszcze muszę przywitać jednego bajtla, nie? O tym bajtle dzisiaj przyleciał ze onego, ze Halemby i pisze tak, wszystkim dzieciom, dużym i małym, niech życie pisze bajki, czarodziejskim dymkiem z fajki. Niech spełnią swe marzenia, takie moje są życzenia. Na dzień dziecka napisał bajtel Piotr z Halemby. No toż Karlusie, pięknie dzięki. Ja fajnie napisał do naszych wszystkich. Wszyscy są jednakowi, nie, bajtle. No to wszystkim tym bajtlom takie fajne życzenia od tego Karlusa ze Halemby składowej. A teraz hej in der Schule, o, die Schlümpfe tutaj są.

Ja, moje to milí, muzyka jest to każdego fajno, czy do małych, czy do wielkich, obojętnie do wszystkich. Muzyka umilo nasze życie.

Ja, moi drodzy, to ryżada, no wiemy jak się nazywa, wiemy, no. Tutaj Peter z Halemy napisał, ja wiedzę też, ale tak czeko, że ktoś inny napisze, mandarynka, richtig, to była mandarynka i pamiętam ten smak, nie za bardzo mi smakowała, to ta zwykła czerwona ryżada była lepsza. I jeszcze ktoś mi tu napisał, że ta ryżada nazywała się pospolicie szumka. Kurde bele, to ja nie wiem, nie. To ja nie wiem, że szumka się nazywa. Nie, to ja jest, to ja chyba jeszcze był za młody, nie? To jeszcze ktoś starszy tu napisał, że się szumka nazywa. A mono szumiała też. No ja mówię, dzisiaj tutaj, jak niekiedy pijemy te inne ryżady, to jednemu szumi, nie? W głowie, nie no, w głowie i w nogach też, prawda? To by się mogło szumka nazywać, no okej, dobra. Jadę dalej i granica.

0: Chancen.
1: No i teraz ten śpiewo taki bajtel, bo no ja, bo moje jeszcze, mo taty, mo mamy, to znaczy jest dziecko i Sandro.

So, moi drodzy, pozdrawiamy wszystkich, wszystkie dzieci na Facebooku, co się tam bawią dzisiaj. Ja tam widział na Facebooku Piaskownica, mają otwarto, mają nowy piosek w Piaskownicy. Jest derkusie, ule, takie babki tam robią, fajne, nie? Ojeje, ale tam je wesoło, wesoło, kule, wele, no. Ja, i co to jeszcze mają, te dzieci? A, jeszcze coś tam, ja, jedni tam mają taki mały pociąg, takie wagoniki tam i ciągnie to tam, tuut, ryczą te chłopcy tam, nie, za, bawią się za tego lokomotywiorza, nie, tuut. Ja pamiętam jeszcze, jak ta ciówcia jechała, dawniej jak ciówcia jechała, a jak z tego kumina zakopcili, za bajtle jak my byli, nie, ja, to było fajnie, a teraz co, nie ma nic. Wszystko jedzie cichutko, kule, wele, żody nie kopci, nic. No, na diabła to wszystko, prawda? Dobra. Magda pisze, pozdrawiam Ciebie z rodzinką oraz wszystkich na Radyjku, wszystkie dzieci i nasze są, a już na pewno listonosza. Ha, dzieci od listonosza. Ja, Magda, pamiętasz, to było tak. Listonosz przychodził. Tym z elektrowni przychodził. No było, przychodził z elektrowni, sprawdzał liczniki. No bo tak było. Kto jeszcze? Listonok z elektrowni przychodził. Na wsi. Haderlok jeździł. Ja. Haderlok jeździł i wołał. Szmaty skupuje butelki. Ja. Jeszcze. Kule. Teraz mi się wspomniało. Pamiętacie, jak my za bajta byli? W mieście chyba tak nie, ale po wsiach to chodził, pamiętam, taki był starszy chopek, taki mały, już był puklaty trochę, taki garb już miał i on chodził i oszczył noże, nożyczki, nie? I wołał zawsze. Noże, nożyczki oszczeć, noże, nożyczki brusić. No to ludzie po tym dowali te noże mu oszczyć, oszczył te noże, nożyczki. Tam nie pamiętam, za pora groszy to tam było. Ale byli też takie ludzie, nie? Za bajtla. Teraz nie ma nic, nie ma. Ale jeszcze pamiętam, jeszcze. Czekajcie, zaraz wam powiem. Po jednej piosence, nie? Ja gute laune, no liczę, że wszystkie dzieci na naszym radioku mają dobry humor. Magda, dziękuję za wpis, dziękuję za pozdrowienia. No i Magda, tyś działuszka, nie mało działuszka, tyś ci życzę. Fajnego świętowania.

Znova je s tobami, pozdravujeme Georga z Köln. Halo Georg, vítej, zaropočetom coś tu do nas znać, ale nie muszę coś powiedzieć, bo wiesz, jezderku się już należy do tych wielkich dzieci, co też mogą zapomnieć. Więc moi drodzy, teraz ale na poważnie, całkiem poważnie, nie? Nie wiem jak to było w mieście, Downi, Zabajtla, chociaż ja z miasta pochodzę, w mieście, żech był do 9 lat, nie? A to tam takie coś, żech nie widział. Ale na wsi było, u nas na wsi było tak, w Pilchowicach, wielko wieś, wielko gmina, nie? Od czasu do czasu przychodził też taki starszy opek, nie? Taki upa starszy, hop. I co jeszcze muszę powiedzieć, nie zapomnę tego człowieka nigdy, bo nawet na kole nie jeździł, ja? Na rowerze nie jeździł. Piechotką, był załadowany, wierzcie mi, miał taką wielką taszę, albo taki wielki rucksack na plecach i tam miał warzechy, takie fryloczki, co jeszcze tam miał, coś, no tak, takie rzeczy, a z boku, do dziś pamiętam, z boku miał powieszone na takim stylu do dzieci. Jak się jechało tym, to tak klackało, nie? Takie dwa skrzydła byli na dwóch kołach, to było drewnianych, takie dwa skrzydła i klacz, jak to tak się klackało, jak on jechał tym. No i wiadomo, że tam, ta mama nie kupowała, bo pada, nie, to tam pierdoły się, to zepsuje i tak dalej. Ale na pewno nie jedna mama dziecku takie coś kupiła. Więc takie byli graczki Downi za naszych czasów, ale chodzi mi o to, że pamiętamy, jak taki upek chodził z warzechą, fyrloczki miał, ja, małe dyski, ja. No i narobił się ten hop, wiele razy przychodził, mocie tam się coś, dalibyście ino szolka wody, nie? No pewno, że dali, to się ekstra jeszcze ze studni ciągło, żeby zimno ta woda była, nie żeby się hop napił. Ja pamiętam, matka zawsze budowała, chcielibyście się tak swojskie kiszki napić, albo maślunki, nie? Jo, jak mocie, no toć, mówię, to czekajcie, bo sam dom zaro. Ja, takie fajne rzeczy za bajtla się pamiętało, nie? A teraz wartko, bo Georg z Kölnu miał pierniczy, że za długo czekał, to już się to my. Georg z Kölnu pisze, witaj za starami tego radyjka. Z okazji Dnia Dziecka życzę wszystkim dorosłym dzieciom dużo radości, uśmiechu i powodów do szczęścia. Choć jesteśmy już dorośli, w każdym z nas ciągle jest coś z dziecka. Marzenia, ciekawość świata i chęć dobrej zabawy. Niech ten dzień przypomni nam, że warto czasem spojrzeć na świat z dziecięcą radością. Myślę, że Peter umili nam ten wieczór, a kierownik zamieszania o 20. Chyba też tam ma coś przygotowane dla nas dorosłych dzieci. Może nie jestem w temacie, załączyłem to radio później, coś tak, o jakiejś mandarynce słyszałem, ja. Georg, mandarynka to była ta oryżada, tako żółto, bo ja zacząłem o oryżadach, że Downi te czerwone oryżady na kapsle, pamiętasz, tak jakieś łotwar, to tak szczeliło, tak, o, genau, nie? No, to była dobra oryżada, a ta mandarynka mnie nie smakowała, to nie było dobre, no. O tym my go dali. Ale tak tematu tu nie mamy. Pospominamy za bajtla, co jeszcze pamiętamy. Okej. Już. Co tu mamy? Baciary. 7 dni.

0: Widzicie, Josiedok zapomniał, bo miała lecieć piosenka Dwa pokolenia, ale poleci za chwileczkę. Poleci za chwileczkę i no tutaj ktoś mi tutaj zadzwonił, nie? No dobrze, ja miał wyłączone tu, żebyście nie słyszeli, nie? I ktoś mnie się pytał, wo bist du kleine Eva? To znaczy, gdzie jesteś, mała Ewuniu? No nie wiem, tak ktoś zawodował. Ja patrzę tutaj, Diladina, mają coś takiego. Ja pytałem się, kaje mała Ewa, za chwileczkę obejrzymy, posyłamy kawę na je, ale najpierw pozdrowimy nasze dziecko ze Prudnika, ta frelka z Prudnika pozdrowione, nie? Pozdrowienia dla całej ekipy słuchaczy Red Lermo. Świętujemy Dzień Dziecka na pełnej petardzie. Wow. Najlepsze życzenia dla wszystkich, tych małych i tych dużych. Żyjcie kolorowo, śmiejcie się głośno i spędźcie ten dzień z Radiem Larmo. Napisała dziewczynka z Prudnika. Ola z Prudnika. No. Olu, piękne. Dzięki, dziążko. Dziękuję. Fajnie, że to napisała, nie? No, a ty należysz też do tych małych dziołów, nie? No, bo jeszcze młodo. Młodo to mało, wiadomo, no. Ola, dzięki za pozdrowienia. Pozdrawiamy z powrotem. Fajnego jeszcze dnia ci życzymy. Wszystkiego dobrego. No i wiadomo, z uśmiechem na twarzy. A teraz już Kajesta Mało Eifa. Diladina.
1: Wo bist du, kleine Eva? Hab dich lange nicht gesehen.
0: Gdzie jesteś, mała Ewa? Dawno cię nie widziałem.
1: Ich

Ja, moi rastomili, to je pravda. Co nos čeko, nikt nie wie. Žoden nie wie, co jutro bude, pra. Za godzina, za dvě, a co to bylo? Za týdň, za měsíc, za rok, pra. Zo. Bez tož, fajno je ta piosinka. Čekajte, ją poszukam. Wiem, kauda je, ja. Żyj dniem dzisiejszym, czy coś takiego. Za chwileczka to znajdę. Ale neprzód, Georg Skelpi, że ja, Peter, znów taką mandarynka ze sieci z połym. Jo też lepiej lubię normalną oranżadę. Tak, to były smaki naszego dzieciństwa. Ja, to jest prawda. Ty, kiedyś sam reklamowali i oranżada jakaś tam, ja nie pamiętam, jak to było, ale też tako czerwono, jak był w Polsce, ale nie wiem, no, nie widziałem, bo bych się ekstra kupił, żeby skosztować, czy jest to ta sama, co my kiedyś znali, nie? No nie wiem, no. No ja, ale jak to jest? No ja, dzisiaj zajdzie inaczej. No. Tyle napojów, co dzisiaj je, to kajmy to dawno widzieli. Takie coś nie było. Oranżada, mandarynka i ta druga, nie? Lemoniada, ta druga. Azo mandarynka i czerwono, co potem? Ja, woda sodowa we flaszkach 0,3, nie? Z bąbelkami, ja na kapsle. A tak nie było. Doma był kompot. Ja. Kompot bez lato, to chyba w każdej chałupie garniec kompotu był, nie? Ja. Zagramy coś.

0: Co, moi drodzy, Ola z Brnika pisze, doceniam komplement, młodość to stan umysłu. Jednak metryka stawia mnie już zupełnie gdzie indziej. Ola, ale co mam powiedzieć? No nic nie powiem. Każdy z nas ma już taką metrykę, nie? Kiedyś byliśmy takie richtig młode, nie? No a co teraz już? No ty jeszcze jesteś młoda dziołka, kurde, to tam nie masz o czym dyskutować, dziewczyna. No, gorzej z nami, nie? Ja Georg Kelnu, jo, ja Günther, my to już, co mamy by powiedzieć? No, ale nic nie gadamy, ja teraz tu mam coś takiego fajnego. Do wszystkich dzieci, co są teraz na Radiu Larmo, specjalnie, bo dzisiaj macie wszystkie dzieci, macie urodziny. To taki ekstra fajny hop do was przyjechał z taką superową dziecięcą grupą. Specjalnie dzisiaj na Radiu Larmo.
1: Und meine lieben Freunde, seid ihr alle vollzählig? Gekämmt, gewaschen und gebürstet? Und habt ihr alle eure Blumensträuße? Na dann, nicht viel los!

No, moi drodzy, mam pytanie. Oczywiście do wszystkich dzieci, tych wielkich dzieci, nie? Tych małych sam nie ma. Tych wielkich dzieci mam pytanie. I to takie, no, trzeba to powiedzieć tak, ja wiem, no na poważnie, nie? No i ciekawy jestem, kto, jak to opisze, albo kto coś napisze. Moje pytanie jest takie. Czy dawniej, jak my byliśmy dziećmi, czy mieliśmy to dzieciństwo lepsze, jak dzieci dzisiaj mają? Nie chodzi mi o to, co było do zjedzenia, że czekolady, cukierki i tak dalej, absolutnie to nie. To mnie nie interesuje w tej chwili, bo wiadomo, że dzisiaj jest tego dużo więcej jak kiedyś. Ale mnie chodzi o coś innego. Mnie chodzi o to, dawniej było widać ten uśmiech dziecka. Było widać radość dzieci. Każdy z nas pamięta zabajtla. Kurde, trochę asfaltu było na asfalcie. Dziołchy namalowali taki grzyb, się to tak nazywa chyba, nie? Taki grzyb. I skakało się jedną nogą, potem dwoma, jakoś tak pamiętam do dziś. Następnie. Kiedyś przyszło się, spotkało się, no więcej dzieci się spotkali. Zrobili troszkę coś tam, postawili pora patyków i już grali my dwa ognie. Dziołki na chłopców. Następnie zabajtla. Grali my w chowanego. Trochę się zciemniło, się grało w chowanego. Następnie grali my szandara, rojber i szandara, to znaczy policjanta i hahara. Ja? Jedni byli policjantami, jedni hacharami uciekali, potem się zmieniali. Było widać, jak wszyscy byliśmy zadowoleni. Nie mieliśmy komputerów, nie mieliśmy komórek. W telewizorze leciał jeden program. Od czasu do czasu, ile to było? Bonanza. Nie. Jakieś bajki, jakiś film do dzieci. Ale powiem szczerze, że moje dzieciństwo było co najmniej 100 razy lepsze, jak

dzieciństwo tych dzieci, co tu dzisiaj człowiek ogląda na podwórku. Pierwsze, mało jest na podwórku. Bardzo mało. Po drugie, jak są, to tak choćby ich nie było. Siedzą, każdy motyl plastik i kliko tam w ten plastik. Jest to, moi drodzy, jakby to powiedzieć, jest to wesołe dzieciństwo. Na pewno ktoś mi napisze, chłopie, jest inna moda, jest inny świat. My jesteśmy 60 lat starsi i więcej. To jest dzisiaj technika i tak dalej, i tak dalej. Ale czy te dzieci są dzisiaj wesołe, weselsze jak my? Chyba nie. Czekam na wasze odpowiedzi.

Să mă iubesc tămni, eu, Vito, moja żonka przyszła, Vito, Gavi Skellu, halo, halo, kochanie, witam ciebie bardzo, milutko. I pisze Cmoki, kochany prezenterze, tak godasz o tych smakach z dzieciństwa i mnie się zarozpomniało, ja, my to byli kiedyś na odwiedzinach na Śląsku i my we sklepie widzieli kakaoszale. Ja, po polsku to jest chyba łuska kakaowa. Tak się to nazywa po polsku, łuska kakaowa. No i my się wspomnieli, jak to my w dzieciństwie te kakaoszale lubili i pieli my to. No to my się wartko kupili, taką wielką tytkę, no i w domu my ważyli. No ja, jedno muszę powiedzieć, że my tego smaku nie umieli osiągnąć. To było niedobre. I całą tytkę my, Kasik, w lesie wysypali. No ale tak na poważnie. Warto niekiedy tak po prostu być dzieckiem i się ta beztrosko pofolgować. Zapomnieć o wieku, o kłopotach, o całym świecie. To wszystkim życzę fajnego świętowania i takiego beztroskiego wieczora. Specjalne pozdrowienia dla Georga. Słodkie cmokasy do wszystkich od Gabi Skelnu. Piękne dzięki za wpis. Ja to jest prawda, pamiętam to, my się kupili te kakaoszale i to było pieruńsko niedobre. A jak pamiętam za bajtla, to było dobre, smakowało, kule to richtig smakowało. No, co? Ja, dziękujemy za wpis, bo już tu czeka nasz fajny kolega Günter. Günter już za chwilkę po jednej piosence. O, fajny kawałek trafił. O. Niko Gęba on the let's the fuck.

Я, Ніко Гемба, де Let's The Fox. Дуже люблю та пісенка. Відомо ж, кожний день не йде слухати ані пуща, але дуже мені подобав. Зо, їдемо далі. Я, мої друзі, так, я то бачив, ні? Хто є більш щасливий? Ми дзісей? Або, ні, ми давні, або те діти дзісей? Напевно, відповідь буде така. Дзісейші діти, напевно, нам повідомлять, o, wy nie macie zielonego pojęcia, jak to jest ładnie, jak ja mam komputer, handy, komórka, a sobie tam gram, a tam te myszki latają, a tam ustawiam coś tego, o, to superowo. Drugi przyjdzie, powie, o, jak to ładnie sobie gram wojnę, tam strzelają gwiazdy i tak dalej, i tak dalej. Ja? No ja, jest jak jest. Jak ja powiedział, witamy Ginter, halo Ginter. Ginter pisze tak, wita Peter w tym pięknym dniu, nie tylko słonecznym, ale w dniu dziecka. Ktoś by się uśmiał, życzenia na dzień dziecka dla dorosłych dzieci. Ja jednak nie widzę w tym powodu do śmiechu. A ja też nie, bo dla mnie zawsze będą tylko dzieci. Dzieciństwo jest ulotne, niczym życie motyla, ale dziecięca radość nie umiera nigdy. Mimo, że na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za cały ich świat. Więc nie pozwólmy, by dzieci dzień ten odszedł w niepamięć. Dzień dziecka w rodzinach różne pisze scenariusze. Są momenty radości, smutku, żalu, a nawet płaczu. Chciałbym się ze słuchaczami radia jedną refleksją podzielić. Jeśli Darek udostępni trochę więcej miejsca, pewna historia. O kule. Powiem tak, Darek będzie grał już niedługo, za 45 minut, Ginter. Przez 20 lat Grażyna sprzątała cudze domy w Londynie. Jej syn myślał, że go porzuciła. Nie wiedział, co matka trzymała w swoim mieszkaniu. Grażyna wyjechała z Radomia w 2004. Mąż ją zostawił. Pracy nie było. Syn Kamil miał 10 lat. Zostawiła go u swojej matki i pojechała do Anglii na rok, żeby stanąć na nogi. Rok zmienił się w 20 lat. Sprzątała biura w nocy domu, w dzień. Przesyłała pieniądze co miesiąc na szkołę i studia dla Kamila. W międzyczasie dzwoniła i pytała, jadłeś dzisiaj, w szkole wszystko dobrze, ale Kamil telefony odbierał coraz rzadziej. Kiedyś powiedział, nie znam cię w ogóle, inni mieli matki, a ja tylko przelewy. Przestał odbierać telefon w ogóle. Grażyna umarła w Londynie w 2024. Samotnie. Kamil poleciał odebrać ciała. Z poczuciem obowiązku, nie z miłości, wszedł do jej wynajmowanej kawalerki, ciasnej i ubogiej. Grażyna oszczędzała na wszystkim, ale w kawalerce były dwa pokoje. Jeden z jej polowym łóżkiem i drugi chłopięcy. Łóżko pięknie zasłane, plakaty piłkarskie z 2004. Na biurku leżały zeszyty szkolne Kamila, które babcia przesyłała we szufladzie. Leżało 20 kopert. Na każdej bilet do Kamila. W każdej odłożone pieniądze na jego przylot. Nigdy nie poprosiła, bo się bała, że odmówi. Kamil usiadł na dziecinnym łóżku, w którym nigdy nie spał. Pierwszy raz ze łzami od 20 lat zawołał: mamo! Bo niektóre matki wyjeżdżają i zapominają, a niektóre płacą przez 20 lat za pusty pokój. Bo łatwiej znieść samotność niż myśl, że dziecko nie miałoby dokąd wrócić. Smutna historia. Ale takie są matki. Ale dzieci przecierają oczy dopiero, gdy jest już za późno. Życzę wszystkim
dzieciom, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Pozdrawiam. Napisał nasz fajny kolega Günther. Ja, Günther. Günther, nie znamy się osobiście, ale z radia już bardzo długo. I wiesz, że ja należę do tej grupy ludzi, że powiem to, co myślę. Historia, bardzo smutna historia, ale powiem tak. Może ta matka myślała dobrze, pojada na rok coś zarobić, będzie łatwiej, będzie lepiej. Z roku zrobiło się 20. Te dziecko prawie że zapomniało. Kogo tu winić? Czy to państwo winić, że tak było, taka sytuacja miała ta rodzina? Nie, nie. Ja winia ta matka. Nie powinna wyjeżdżać. Jak się to mówi? Lepiej kawałek suchego chleba, ale być razem, a nie osobno. Lepiej się wody napić, zamiast czegoś, nie wiem, czegoś dobrego, ale być razem. Więc z tej historii wynika, że tam może była matczyna miłość, ale powiem ostro, Günther, tam był egoizm według mnie. To jest to samo, moi drodzy, trochę wyskoczymy z tematu troszkę na bok. Mnie się wydaje, że to jest to samo. Ile mężów opuściło żony, bo jadą na zachód zarobić? Czy to Niemcy, czy to Anglia, czy Irlandia, czy Holandia? Obojętnie. Tylko na pół roku, na rok dorobię, przyjadę z powrotem, kupię sobie Fiata i będzie wszystko ok. Ile z tych rodzin się rozeszło. Nie było ani Fiata, ani pieniędzy. Był tylko rozwód. Pojechali z biedy? Nie. Pojechali po prostu, żeby przyrobić. Ale nie pomyśleli o konsekwencjach, jakie ich spotkało. Ile takich rodzin było? Dzieci zostali same z matką. Bo ojciec tam został. Albo na opa. Pojechała kobieta, bo chłop miał dobrą robotę, robił na kopalni, albo obojętnie gdzie tam, to kobieta pojechała. No i napotkała jakiegoś tam lepszego. No i co? No i została. Rodzina rozbita. Było potrzebne? Nie było potrzebne. Nie mieli co jeść? Mieli co jeść. Więc, no ja, tak to niestety jest. Szkoda. Ja tak, jeżeli ta historia była prawdą, to powiem szkoda, Günther, ale no niestety, ludzie sami są sobie winni. O, okej, Lucjan pisze i tym małym, i tym dużym najlepszego z okazji dnia dziecka. Napisał Lucjan. Lucjan, dziękuję serdecznie. A my posłuchamy Santa Maria.

Co, moi drodzy, może teraz za ostro, żebym powiedział, ale na początku, jak powiedział, ci, co mnie znają, no to niestety, ja powiem to, co myślę. I Girls Kelpi, że Peter, właściwie to już wszystko opowiedziałeś. Tak to było. My byliśmy wtedy bardzo szczęśliwi. Myślę jednak, że i te dzisiejsze dzieci na swój sposób też są szczęśliwe. Przynajmniej moje wnuki są zadowolone, chociaż bardzo przepracowane to wszystko robią, aż za dużo. A z tymi kakaszale to się zgodza. Nasze smaki z czasem się zmieniły. Halo Ginto! Witam mojego rówieśnika, trzymajmy razem ze Patrym, jest nasz już co najmniej troje, napisał Georg Skell. Georg, to zgodzą się z tym, to masz rację, to jest fakt, ja, że jak się patrzy na te wnuki, one też są zadowolone. Mówię tak samo, no jedni jeszcze chodzą do szkoły, ale jedni są też wyuczeni i też robią, no i cieszą się życiem, zarabiają swoje pieniądze, jeżdżą na wczasy, i tak dalej, i tak dalej. Jest fakt, ja chyba miał powiedzieć, my mieliśmy inne dzieciństwo. O, nie było tego wszystkiego, co dzisiaj jest, ja. No bo tego nie było, nie znali. Nasze ojcowie nie znali komputerów, komórek. Chciało się zadzwonić gdzieś tam, powiedzmy, chciało się do Niemiec zadzwonić, to trzeba było iść do sąsiada, rozmowa zamówić. Czasami w nocy tam matka leciała, czy ojciec. Tak to było, no. Więc życzymy wszystkim dzisiejszym dzieciom, żeby im się dobrze powodziło. Po prostu niech żyją szczęśliwie i wesoło. Co? Okej, i mamy jeszcze tu... widzicie, nasz kolega Darek tu ma pytanie do wszystkich. Bardzo dobre. Piotrek, bo jak kiedyś nie było tyle, co jest teraz, to człowiek główkował, w co by tu się pobawić. Wspólnie spędzić czas. Tak jak mówisz, dziewczyny grały w klasy. A, klasy to się, tak, klasy. Skakały w guma. O, tak, guma, zapomniałem, guma. A my albo cieliśmy w piła, albo grali w kolażyki kapslami po trasie namalowanej kredą, a super trasa do kolażyków była we Piaskownicy, bo można było robić bandy, mosty, to było i wróci. Czasy się zmieniły. No, i nie wróci chyba, czasy się zmieniły. Pytanko do starszej młodzieży, kto odpowie, w jakiej grze padały komendy? Paluszek, piastka, widełki, szółko. O, teraz mi się wspomniało, o co to chodzi. Wiem, ale nie powiem. O, Darek, no fajnie napisał. Pamiętam to, grali mnie też tak, więc do starszej młodzieży komenda. Paluszek, piastka, widełki, czółko. O co tu chodzi, jak to wie, to niech doznać.

Ja, moje rozdominy poleciutku, 25 minut, ze mną jeszcze, może wy czy wiecie, pra, no, chyba wy czy miecie, kule wele, no tak to jest, no nikiedy go do mnie fajnie, ale no co zrobić, pra. So, jobio ta piosenka poszukać, to śpiewo, o, wiem kto to śpiewo, Mirek Genderowski, jest, tylko się richtig, ale najpierw posłuchamy taki richtig fajny kawałek, wiem, że dużo słuchaczy go lubi, ja też go lubię. I kiedyś do nas chodził taki słuchacz, ale długo już nie chodzi i przeważnie jak przyszedł, to chciał ta piosenka, czy to umie, czy udarka, obojętnie. Baciary w piosence Żyje się raz.

0: Za moje raz to byli Otapia z Zybkami i Odzioło. Najlepiej przeżyj swoje życie.
1: Jaki będzie ten nowy dzień?
0: Jak jeno możesz, najlepiej.

So, wo je raz to mi? Już ja tu je. So, i Mirka Z pisze, witam, bajtlem być. Rękę w górę, kto za dziecka robi w domu na patelni lizaki z cukru. Ha, pamiętam to, ja, Mirka. Mirka, powiem tak, ja nie robię, bo ja miał starsze kuzynki i te moje starsze kuzynki robili te lizoki z cukru. Tak, tak, było to tak. Na patyku jakoś ten cukier grzoli, brunocieli, no grzoli go chyba jakoś tak. Potem na ten patyk owijali i nie wiem, nie pamiętam już dokładnie, ale chyba później trzeba było do zimnej wody włożyć, żeby to od razu tak stwardło, nie wiem, coś takiego, ale pamiętam, dobre to było, no dobre, no lizak, tak, lizaki z cukru, pamiętam, Mirka Z, no super. Gers Ken pisze, dobre pytanie kierownika zamieszenia, tak, znów ta gra towarzyska, czułku, czoł odgadywanie słów na podstawie podpowiedzi, może była i inna wersja. Girls Girl, ja już powiem na wartko, bo już dużo czasu nie ma. No, więc kierownik miał na myśli gra w scyzoryk. No, było tak, nie? Jak się miał scyzoryk, to się na wielki palec ta szpica dawało i się rzucało i musiał się scyzoryk wbić do ziemi, nie? Nadgarstek, łokieć, bródka, czułko, głowa i tak dalej. O! To się grało w scyzoryk. Tak jest, kierownik zamieszania, patrzcie, miał rację, kierownik, tak to było, no. Dobra, moi drodzy, to posłuchamy jeszcze coś jeszcze tu posłuchamy i po tym już zaproszę was na naszego kolegi Darka.

0: Zaujímavé nás to mili, ale jak hovoríme o deťach, pra, no čomu nie, to tiež taký, môže nie detenci jazyk, ale jazyk młodzieżowy, tiež tu kej mowy, nie, i BAL, tak po młodzieżowemu.
1: Jak

Co, moi raz to mieli ostatni wpis, zdążymy jeszcze. Görskel napisał, ja genau, teraz wiem, to był Scyzoryk. Richtig, Georg, to był Scyzoryk, chłopie, no, pamiętamy to, no. Co, ostatni wpis i jak coś tego, to piszcie wszystko do naszego Darka, do mnie już nie. To, co mam, to przeczytam. Günther pisze tak, witam Ciebie ponownie, bo tyle pięknych wspomnień z dzieciństwa, ale nie do końca powiedziane. Wspomniałeś o parowozach. Tak, mieszkałem na głównej magistrali kolejowej Bytom, Tarnowskie Góry. To była magistrala, którędy codziennie przemieszczał się całe zestawy węglowe, a każdy parowóz ciągnął czasami do 20 wzwyż wagonów z węglem. Wszystkie miały tylko jeden kierunek, port w Gdańsku. Gdzie był dalej transportowany, nie powiem. No do Rosji, no. Wszyscy z tego rocznika, co ja, wiedzą. No wiadomo, a rolnik nie potrafił sobie kupić węgla. A że trasa była lekko pod górkę, to ci odważniejsi wskakiwali na wagony i zrzucali te ogromne kawałki węgla, zwane Żydy. Richtig, tak to było, Żydy się nazywali. Mając 7 lat, byłem tarczą ochronną dla Ruska czy Ukraińca. Przyszedł na nas, na nasz plac i zarządzał miski z wodą i środki, żeby się wykąpać. A ja stałem obok niego z jego karabinem maszynowym. Zabawy było, jak wspomniałeś, jeszcze więcej. Zapomniałeś o kadzidło, w którym pieklisz kartofle, a kakaoszale były bardzo dobre, z mlekiem i cukrem, tak jest. A w międzyczasie szukaliśmy takich kawałków czekolady. Niektóre były duże. My też nie mieliśmy węgla, tylko kuchenka na bryna, a jak były dostawy, to działo się przed sklepem piekło. Mieliśmy w mieście browar. Wszystko było rozłożone grubymi końmi i to oranżada nazywaliśmy, tak jak powiedziałem jeszcze z niemieckiego, szumka. Ale to były piękne czasy, cudne czasy. Mowa od 1041 w górę, napisał Günther. Günther, piękne dzięki. No, tyś jest, no muszę powiedzieć, tyś jest pora wiosenek starszy jak jo, to tyś więcej pamiętasz z tamtych czasów. Jo tylko godą o tych czasach, co jo pamiętam, a ty byś mógł dużo więcej powiedzieć, na pewno, nie? Co, Günther, piękne dzięki za wpisy, za pozdrowienia. Życzę Tobie wszystkiego dobrego i za chwileczkę przybi to was Darek.

Sau mai Rostom Ilievu și ce aici faini zabave z darke. Azi mnă poprostu patrce na ramovka jak co și tam chyba pișe ve piąte godzina 20 o zapraszam, ale czasami jest tak, że tyś i prędzej w jakiś inny dzień mogę wleźć. W każdym razie życzę wam wszystkiego dobrego, czyńcie się zdrowo i do następnego usłyszenia. Mirek Jędrowski w piosence Życia zatrzymaj czas. No niestety tego czasu nie da się zatrzymać nikomu z nas. Nie mamy najmniejszych szans, ale posłuchać piosenki możemy. Ciao, ciao, do zaś.

Dzień dobry na wieczór, 1 czerwca, Dzień Dziecka, Radio Larmo, wita Was serdecznie, a o tym, że ten dzień mamy już na swojej audycji, przypomniał nam kolega Peter z Kelnu. Ja momentami fajniście podszedł też tak, powiedzmy, filozoficznie i wspominkowo do tego Dnia Dziecka, jak to drzewie, jak to dawniej było. A powiem, ciekawie rozprawiał oczywiście przy pomocy też tych, którzy na konsolę pisali. Pozdrawiam

serdecznie naszych słuchaczy. No i na dalszej części tego dzisiejszego wieczoru również podejdziemy do tego tematu, ale może troszeczkę tak bardziej na luzie, no bo przecież też piosenki fajne mamy o naszych bąblach, dla naszych bąbli, dla naszych bajtlów. Miały siedzieć cicho. Ja, jak słyszycie, pomagiera tutaj mam, o te piosenki nam tutaj powybierał. Dzięki, bajtelku. Dzisiaj twoja pomoc na pewno się przyda. No a my lecimy teraz z muzyką w podziękowaniu za audycję i też wracając do tematu tych starych, fajnych czasów, kiedy to my właśnie dziećmi byliśmy. Stare czasy, piękne czasy, piosenka te leci do Petra i do panów, którzy w tej audycji, jak słyszałem, bardzo pomagali. No ja, stare czasy, piękne czasy.

0: No ja, ja już się nie dorywaj tak do tego mikrofonu, ale okej, możesz już teraz się z wszystkimi przywitać.
1: Dobry wieczór, witam was Majtel.
0: No, to już swój głos tutaj, ja wiem już, kto z nami dzisiaj jest, bo i na tej audycji, jak to przypada właśnie na Dzień Dziecka, muzyki dla dzieciaków i dla nas tych starszych dzieciaków nie zabraknie. Ja, bo my, ja, tego słusznego wieku też lubimy troszeczkę z dziecinieć. Taka to audycja dzisiaj, myślę, będzie pełna niespodzianek. I na konsoli pozdrowień witam już Georga z Köln. A Georg z Köln pisze tak: witam kierownika zamieszania za sterami tego fajnego radyjka, dziękuję. A wszystkim dużym dzieciom przy głośnikach życzę wspaniałego jeszcze Dnia Dziecka. Myślę, że nasz kierownik zamieszania jak zawsze świetnie namiesza muzycznie i umili nam ten wieczór. Darku, czy mógłbyś jeszcze raz zagrać tą nową wersję El Condor Pasa? No jasne, przecież po to tutaj jesteśmy, żeby grać taką muzykę, jak nasi słuchacze lubią. Bo to naprawdę mega fajne wykonanie. Zgadzam się z tym, Georg, zgadzam się i oczywiście może nie od razu, ale ja na tej audycji też się pojawi El Condor Pasa, bo to naprawdę mega fajne wykonanie i bardzo mi się podoba. Życzę miłego wieczoru wszystkim przy głośnikach, podpisane Georg z Kölna.

0: Mamy tą piosenkę na playliście?
1: Ja nie wiem.
0: No to zaglądnij tam dokładnie w tym kuferku, na pewno będzie w tym kuferku z zaznaczonymi piosenkami do grania, a my w tym czasie posłuchamy piosenki, którą dedykujemy wszystkim małym i dużym dzieciom. Piosenka, misiowa piosenka. Ja. Posłuchajcie.

0: Ja, i taką fajną piosenkę, jak słyszeliście, Gabi dla nas napisała. Pięknie dziękujemy. A jak Gabi podziękujemy?
1: I buziaczek z lewej strony i z prawej strony, albo mi.
0: Ja, ale to po audycji, bajtelku. Bo teraz, jeżeli macie gdzieś w okolicy właśnie swoje dzieci, wnuki, można, myślę, że śmiało posadzić je tutaj przy radioodbiorniku, przy głośniku, jak to nazywacie. Nic im się tutaj nie stanie, a mam nadzieję, że Darek razem z Bajtlem po prostu krzywdy im nie zrobią. No, tak myślę.
1: Ja nie wiem.
0: No, to dobrze. Przynajmniej będziemy się starać. Nasi śląscy wykonawcy też fajne piosenki o dzieciach, o bajtlach mają i tych piosenek dzisiaj też troszeczkę posłuchamy, bo niosą fajne przesłania o tym, jakie fajne jest dzieciństwo, jak my, dorośli, kochamy nasze dzieci i wnuki. Te piosenki oczywiście też się znajdą, ale znajdą też się, i to najważniejsze, znajdą się piosenki, gdzie śpiewają dzieci o różnych rzeczach, które po prostu one lubią i kochają. No, na przykład za chwileczkę dzieci fajniście zaśpiewają Jesteś moim skarbem, a ta druga piosenka właśnie będzie od Janusza i Dominiki Żyłka, Bajtel. No a później na życzenie Georga z Köln, ja, wiadoma piosenka.

0: No, powiem wam, że konsola już jest otwarta, możecie do nas skryflać, pisać, co tam chcecie. Tam?
1: No i bardzo dobrze, żeś zrobił. Konsola jest otwarta, z tego już skorzystał Georg. I ty, Roski, co zrobimy? Ano, zrobimy tak. Ja, podoba mu się ta piosenka El Condor Pasa. No to cóż innego zrobić? Jak fajna piosenka, to my, myślę, też z przyjemnością posłuchamy, prawda?
0: A teraz piosenka na życzenie.
1: Piosenka przygotowana, a ja już na konsoli pozdrowień, witam kolejnych gości, Irena i Janek, za chwileczkę również wasz wpis.
2: Zawsze gramy dla ciebie.

0: I na konsoli pozdrowień, tak jak mówiłem, witam Irenę i Janka. Dobry wieczór. A napisali tak, uśmiech dziecka jest bezcenny. Dzisiaj święto jest malucha, więc życzymy im radości, uśmiechu od ucha do ucha, a przede wszystkim cudownego dzieciństwa i mnóstwo zabawy. Pozdrawiamy wszystkich na audycji, podpisane Irena i Janek. Pięknie dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich malusińskich, no i tych dużych też, którzy, ja tak jak to się czasami śmiejemy, na starość człowiek dzieci nie je. Dlaczego nie? Bo dzieckiem fajnie być, nie?
1: No i fajnie, a teraz buziaczek.
0: Buziaczki to ty, Bajtelku, będziesz poza anteną rozdawał, dobrze? A teraz chwila, raczej wolałbym piosenkę. Do Ireny i do Janka. To coś ich znowu dla dzieciaków, tych mniejszych, piosenka o tytule Jadą, jadą misie, a śpiewają to, ale się nazwali, Brzydulaki. A duo Feniks i dwa Feniki zaśpiewają o tym, że dzieci to nasz skarb. Dzięki za wpis, Ireno i Janku. Życzę miłego wieczoru.

Duo Feniks, dwa Feniki, dzieci to nasz skarb. A Piotrek, Piotrek na konsoli pozdrowień też wspomina nasze, a właściwie to swoje, ale też ja, możemy się tu obydwiema rękoma podpisać, nasze czasy dzieciństwa. Bo Piotrek napisał tak: witam wszystkich słuchaczy, kiedyś za bajtla to było richtig fajnie. Grało się w bala, skakało się w guma, w klasy, dwa ognie się grało, w podchody, a jak były wakacje, to mama nie umiała nas zgonić z pola. Zjadało się pajda chleba z masłem, z cukrem albo z fytem i dalej się latało aż do ćmuka. Ja Piotrek, czasy się zmieniają, zabawy dzieci się też zmieniają, nasze były no inne, na pewno były inne. A co do różnego rodzaju gier, które teraz dzieciaki mają tam w internecie, to powiem ci, że nawet ja, stary dzieciak, lubię sobie czasami pyknąć w jakąś gierkę.

albo kuknąć, jak gdzieś mam jakiegoś młodego, małego tego gracza, kuknąć, co Teroski jest na topie, w co oni Teroski grają, i powiem ci, katastrofa czasami. Takie straszydła tam są, ale młodzi, no, to tak obsługują, tak śmigają, że naprawdę. Ale do ciebie, Piotrek, w podziękowaniu za twój wpis, piosenka, która będzie mówiła o czasach naszego dzieciństwa. Dzieciństwa, raj, Jacek Kierok.

0: A co by nie zostawać przy jednym, że tak powiem, typie piosenek, to też dla młodych coś ich też będzie. Będą śpiewać szlagrowe bajtle, ja, piosenka swoja, nie wiem, nie znam tego zespołu.
1: Ja nie wiem.
0: Ty się nie odzywaj, sam żeś te piosenki wybrał. No to cóż, gramy. Piotrek, jeszcze raz dzięki za fajny wpis i życzę ci dużo szpasu i zabawy z naszym radiokiem dzisiejszego wieczoru. I nie tylko dzisiejszego wieczoru.

0: A na konsoli pozdrowień witamy Zbyszka i Marysię z Rudy Śląskiej. Dobry wieczór, witajcie. A Zbyszek i Marysia napisali tak: dobry wieczór, szefie, w tym dniu Bajtlowi dużo czekolady życzymy.
1: Dobra czekolada, dobra czekolada. Macie więcej?
0: No właśnie. Jemu tylko dać, jak ktoś mówią, palec, to on całą rękę chce. Bajtel, pięknie dziękuję oczywiście. A nam dużo uśmiechu, bo każdy dzień, aby każdy dzień był lepszy od drugiego. Ale pozdrawiamy również serdecznie ciebie, jak i Petra za super audycję, wszystkich DJ, słuchaczy i oczywiście słuchamy dalej, bo wiesz, że radyjko musi być zaszaltrowane i oczywiście, że tak. Dzięki. I za ten fajny wpis dziękujemy, pozdrawiamy was.
1: Aha. A dlaczego?
0: Dlaczego zaszaltrowane? No. No, bo radio zaszaltrowane to znaczy, że jest włączone i żadnej audycji się nie przepasuje. O.

0: Ja, no to teraz jeszcze dołączymy do tego wpisu, co my tu dołączymy. Piosenki na przykład od Danuty Wiśniewskiej, Moje dziecko.
1: No to teraz za to fajne wpisanie piosenka i buziaczek.
0: I buziaczek za czekoladę od naszego bajtla. I druga piosenka, a druga piosenka będzie ponownie piosenką o misiach. Misiowa piosenka. Ja, niech najmłodsi też coś ze słuchania radioka mają. Pozdrawiam, miłego wieczoru życzę.

0: A na konsoli pozdrowień witam kolejnych naszych dzisiejszego wieczoru. Jest Ginter, jest Renata, jest Ola z Prudnika. Dobry wieczór, witajcie. Ja, Ginter, tak jak tutaj napisał, nie muszę tego czytać, bo to taka informacja, można powiedzieć, do mojej informacji techniczna. Ja mam nadzieję, Ginter, że troski te podkład, przynajmniej tutaj troski, ja robię próba, czy mój głos przebija się nad ten podkład, który mamy. Mam nadzieję, że troski będzie ci się lepiej słuchało. Powiem ci, my też jesteśmy prezenterzy starej daty. Młodzi to szybciej łapią, ale dzięki ci za informację, że to może być faktycznie problem, gdy podkład po prostu zagłusza to, co dany prezenter mówi. Dzięki. Dzięki, dzięki.
1: Aha, a dlaczego?
0: A dlatego, że nie wszyscy chcą słuchać tego podkładu. Potem ci wyjaśnię. Witamy też Renatę. Renata pisze tak. Jako dziecko mieszkałam na wsi. Dzieciństwo miałam wspaniałe. Zawsze jakieś zabawy wymyślaliśmy. A to klasy, a to skakanka, a to piłka, a to wchowanego i tak dalej, i tak dalej. Życzę miłej audycji. Pozdrawiam. Podpisane Renata. No ja, Renato, tak powiem ci tak, że dobrze by było, żeby wszyscy, którzy już mają swój wiek, dzieciństwo wspominali bardzo dobrze. Bo z tym, jak ty i też inni wiedzą, różnie to z tym dzieciństwem też bywa. Bo w życiu raz bywa dobrze, drugim razem nie jest dobrze i o tym myślę, że też fajnie zaśpiewa Jacek Szyłkowski w utworze Świat dziecinnych lat. A tak szczerze, wszystkim malusińskim życzymy naprawdę wspaniałego dzieciństwa, bez trosk, bo to potem w życiu dorosłym już się nie powtórzy. Naprawdę, żeby nie mieć trosk o to, co dziś, o to co jutro, czy będzie co do garka łożyć, czy tato będzie miał pracę, czy ja będę miał pracę, czy wszyscy będą zrobić dzieci. No nie, no na pewno też o tym myślą, ale może nie aż tak mocno i tak intensywnie jak my dorośli. Renato, dzięki za wpis, miłego wieczoru ci życzę, a do Jacka Szyłkowskiego ja dodaję jeszcze utwór małej Natalii Kukulskiej. Ja, ona jak i my też kiedyś była mała i to chyba była pierwsza

0: I na konsoli pozdrowień witamy Prudnik, czyli Ole z Prudnika.
1: A to jest ta fajna ciocia?
0: Tak, Ola.
1: Tak? To pozdrawiam.
0: Pozdrowienia od Bajtla, Olu. A Ola pisze tak, witam, najlepszego z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich dorosłych dzieciaków przed odbiornikami. Pamiętajcie, że wiek to tylko cyfry w dowodzie, a legalne jedzenie żelków na obiad to najlepsza rzecz w dorosłości. Dobre, dobre. Podkręćcie teraz muzykę na maksa i bawcie się beztrosko. Pozdrowienia dla Ciebie, dla Gabi, dla Joli, Bożenki oraz wszystkich słuchaczy na audycji. I czy serducha przyleciały od Oli do nas wszystkich, ja tych małych, dużych dzieciaków. Jak mamy podkręcić swoje radioodbiorniki na full, tak zróbmy to i dwie takie naprawdę, można powiedzieć, rock'n'rollowe i głośne piosenki też mamy.
2: Włącz radio na maksa, niech sąsiedzi usłyszą larmę.
0: Dzięki Olu za wpis, no i miłego wieczoru. Uwaga, radio na full.

0: A na konsoli pozdrowień, witam kolejnych gości na naszej audycji, na mojej audycji jest to Agnieszka i Krzysiek Buł. Dobry wieczór, witajcie. Agnieszka pisze tak: hej, hej, dobry wieczór, pozdrowienia dla ciebie, Darku i Gabi, naszej ekipy i słuchaczy. Przesyłam wszystkim dzieciom, tym małym i tym z dowodem już osobistym. Życzę, aby wasz wewnętrzny głos zawsze podpowiadał najlepsze psoty. A słodycze nie tuczyły. Bajtel, słyszysz? Bajtel, słyszysz?
1: Ja nie wiem.
0: Czekolada tuczy. Mówię ci.
1: Dobra czekolada, dobra czekolada.
0: No, no, dobra czekolada, ale tutaj Agnieszka mówi, że czekolada tuczy. No chyba, że ty masz taką mało kaloryczną. A Agnieszka pisze tak: a wszystkie nakazy i zakazy znikały tak szybko, magicznie, jak w radiowym eterze. Milutkiego, wesołego wieczoru życzę. Dziękujemy, Agnieszko, tobie również fajnego wieczoru życzymy. A może u ciebie dzisiejszego wieczoru też odezwie się mała dziewczynka i zaśpiewa piosenkę. No chyba też znasz. No chyba znasz. Ojciec Wirgiliusz, ja... Kto zna? Ręka do góry. Ojejku, widzę laser rąk. No to będziecie za chwileczkę mieli okazję razem właśnie zaśpiewać piosenkę Ojciec Wirgiliusz. Ile on tam tych dzieci miał? Ja nie pamiętam. Posłucham i pośpiewam razem z wami. Ale zanim ojciec Wirgiliusz, to Agnieszko proponuje, Teroski posłuchamy jeszcze raz, bo dzisiaj już słuchaliśmy piosenki, którą napisała dla nas kierowniczka całego zamieszania. Zagrajmy ją, póki tam cenzura tej piosenki nie ściągnie z anteny. Dobrze, piosenki przygotowane tobie, Agnieszko, twoim milusińskim. Wszystkiego dobrego, fajnego wieczoru życzę.

I na konsoli pozdrowień kolejny wpis, tym razem od Krzyśka W, a później mamy Georga z Köln. A Krzysiek W napisał tak: witaj Darku, odnośnie Dnia Dziecka to uważam, że bez względu na wiek każdy z nas powinien mieć w sobie coś z dziecka. Ja zgadzam się. I nadal spełniać swoje marzenia i życzenia. Pozdrawiam wszystkich bardzo milutko. Dziękujemy Krzyśku, bardzo mądre słowa. Ja, w każdym z nas gdzieś jest to ukryte małe dziecko i masz rację, każdy powinien te swoje, nawet dziecięce marzenia też spełniać. Ja, a ile to się słyszy, że na przykład tato kupuje no z jakiejś tam okazji, czy to urodziny, czy właśnie dzień dziecka, kupuje swojemu synowi kolejkę. A potem kto się kolejką bawi? No ja, tato, nie? No i coś w tym jest, tak mówiąc na wesoło, człowiek rodzi się łysy i pod koniec życia niektórzy panowie, łysinę też mają, nie? Nie mówiąc o innych, że tak powiem, atrybutach dziecka, jak pampers. Ja myślę, Krzyśku, wszystko trzeba brać na wesoło i taka wesoła piosenka właśnie w wykonaniu nas dwoje, jak ich troje, łyse było, troski poleci, a co, wesoło musi też być. A później Filipinka. Ja, dzisiaj możemy takie piosenki grać, bo przecież ja, taki dzień, trzeba trochę zdziecinnić.

I jeszcze jedna piosenka w takim klimacie, którą zaśpiewają właśnie zaśpiewamy właśnie dla dzieciaków. Piosenka o żabce i ten limit piosenek dla dzieci wyczerpiemy, bo kochani, 21:30, dzieci też powinny iść spać. Za chwileczkę zaczną się bawić dorośli. Ja, dopiero troski słuchalność wzrośnie, nie?

0: Zawsze trzeba słuchać mamy. Tak właśnie śpiewały żabki. No a teraz...
1: Idę trochę teraz zamknąć oczka, bo przecież później ja znowu gram.
0: Ja na całe szczęście Bajtelek też idzie zamknąć oczka, bo przeca potem będzie jeszcze grał. Oczywiście, że tak, nasz autopilot Bajtel już nas pożegnał. Ja poszedł myć zęby teraz. Okej. Okay. No to my przechodzimy jeszcze na konsolę pozdrowień, bo jeszcze wieczór trwa. Georg Skeln. Jeszcze raz dobry wieczór, pisze tak. Ja znalazłem teraz coś fajnego. To nie są moje słowa, ale chyba się każdy z nimi zgodzi. Jak myślicie? Zaraz zobaczymy. Dorośli to często tylko dzieci w większych ciałach. Nadal odczuwają radość, ciekawość świata, lęk czy potrzebę bycia kochanym. Z biegiem lat uczą się ukrywać emocje i brać odpowiedzialność za swoje decyzje, ale ich pragnienia i uczucia niewiele różnią się od tych, które mieli w dzieciństwie. No, bardzo mądrze napisane, coś w tym jest, Georg, naprawdę. Ktoś mądry to naprawdę napisał, bardzo fajnie napisane. Tak jest, w każdym z nas jest dziecko. Ja tylko bardzo często już za taką skorupą doświadczenia i nie zawsze pokazujemy, że ten dzieciak jeszcze w nas jest.

Dzięki za fajny cytat, a o tym też nasi śląscy wykonawcy, o tym właśnie, o dzieciństwie, o tych naszych dzieciach, o wychowaniu, jakie one są, jakie należy właśnie wychowywać, kochać i tak dalej. Bardzo często piosenki piszą, nagrywają i tak, na przykład za chwileczkę posłuchamy Stefan Hosz, Dziecinne lata, zespół BAR, Te nasze dzieci. Jeszcze w zanadrzu kilka takich utworów mam, może uda się dzisiaj je zagrać, no bo kiedy je grać, nie? Dzień dziecka, jak, tym bardziej jak teraz dzieciaki poszły już spać, to możemy sobie i powspominać i trochę o nich też porozprawiać, nie? Stefan Hosz, Dziecinne lata.

Ja mam przygotowane jeszcze dwie piosenki o dzieciach. Piękne piosenki w wykonaniu naszych śląskich wykonawców. Jest to Dominika Janusz Żyłka, Marzenie dziecka, a Tobis Monachium zaśpiewa to, myślę, co jest dla nas dorosłych, czy to jesteśmy rodzicami, czy dziadkami, najważniejsze. Myślę, i to powinno być ostatni utwór, takie przesłanie. Miej czas dla dzieci. Dokładnie tak. Co by te właśnie nasze dzieci nie miały żadnych problemów, żeby miały co zjeść, żeby miały czym się pobawić, żeby otaczała je opieka, życzliwość, no i bziaczki i inne rzeczy. Oczywiście, że naturalnie, że tak, dzieci to też bardzo lubią. Dominika i Janusz Żyłka, Marzenie dziecka, i Tobis Monachium, Miej czas dla dzieci. A później zagramy jeszcze na koniec audycji, dzisiejszej audycji, coś, co takie duże dzieci jak ja lubią najbardziej. Fajne piosenki. Dobrze. Krzysztof Konopka, Ach te dzieci, Dominika Janusz Żyłka, odwrotnie, czekaj, bo tu mi się już zaczyna, widzicie? Dominika Janusz Żyłka, Marzenie dziecka, a później Tobis Monachium, Miej czas dla dzieci. Przesłanie dla nas, dorosłych.

0: I tak, druga dzisiejszego wieczoru audycja dobiega do końca, ale zapraszam Was jutro we wtorek, 2 czerwca, na kolejne audycje, które tu poprowadzą, tym razem jutro panie, dzisiaj panowie, jutro panie, o godzinie 18:00 Frelka z Rybnika, czyli Ewa Figlarka, godzina 18:00 i o godzinie 20:00 z Prudnika Jola. Serdecznie zapraszam na te audycje. 18:00 Ewa Figlarka, 20:00 Jola. A troski to, co ja, takie kardusy jak ja lubią najbardziej, czy piosenki Rzech przygotował. A, jeszcze jeden wpis, bo a propos konsolę pozdrowień zamykam, jeszcze jeden wpis przyleciał od Magdy. Podziękowania Piotrowi, tobie Darku, za dzisiejsze audycje. Fajnie się słuchało, dla każdego, dla małego i dużego. Cieszymy się, Magdo, że byłaś z nami. Cieszymy się, że uczestniczyliście w dzisiejszych audycjach aktywnie. Pozdrowienia dla Georga, dla Gintera, dla Krzyśka, dla Agnieszki, dla Oli, dla Renaty, dla Zbyszka, Piotrka, Ireny, Janka. Więcej nie pamiętam. Fajnie, że dzisiaj byliście w ten Dzień Dziecka z nami, z Petrem i ze mną. A piosenki, jakie mam tutaj przygotowane, to będzie utwór o tytule Mamita. Fajne, fajne, fajne. Potem Monalex w utworze Kocham życie, oczywiście w ich interpretacji, bo to jest znany utwór. A później to, co ja lubię, takie klimaty lat 80., ale w nowym wydaniu piosenka Mr. Georgia. Więcej o tym nie mówię. Lepiej posłuchajcie. Te trzy piosenki jeszcze zagram. Ja idę sprzątać konsolę pozdrowień. Ja zobaczyć, czy wszystko gra, co by Bajtel miał wolny plac. Ja muszę go obudzić, bo on będzie przeca w nocy grał, nie? Też fajnie gra. Kto nie wie, ja niech po tej audycji też posłucha.
1: Radio Larmo. Gro, muzyka dla każdego, dla starszego, dla młodszego.

No i jeszcze jedna piosenka, którą odkładam, z audycji na audycję, tak ją chciałem zagrać, to już chyba trzecia audycja, kiedy tej piosenki nie zagrałem. I tą piosenką, którą za chwileczkę usłyszycie, żegnam się z wami, życząc miłego jeszcze wieczoru, spokojnej nocki i zapraszam na jutrzejsze audycje na godzinę 18 do Ewy Figlarki, na godzinę 20 do Joli z Prudnika, a audycję dzisiejszą wieczorną prowadził dla was Darek z Meine Zagen. Spokojnych snów, do usłyszenia.